0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Schodek rozpočtu klesne o jednotky miliard, shodla se koalice. Ostravský dopravce po havárii cisteren s benzenem požádal o insolvenci. Janáčkova filharmonie Ostrava plánuje úpravy v provizorním koncertním sále. Zítra čekejte polojasno až oblačno a teploty kolem 20 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Navrhovaný schodek státního rozpočtu klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka. Odmítl přitom snižování výdajů na obranu. Dodal, že se motoristům nepodařilo prosadit znovu zavedení karenční doby, tedy třídenního období, kdy se zaměstnancům neproplácí nemocenská. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
2: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
0: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Dopravní společnost, které loni vykolejili cisterny s benzenem v Hustopečích nad Bečvou, na sebe podala insolvenční návrh. Vyplývá to z justičního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Firma Ostravská dopravní společnost Cargo v dokumentech uvádí, že hlavní příčinou ekonomických potíží je právě nehoda, při které část cisteren zachvátil rozsáhlý požár a toxická látka pronikla do půdy i podzemních vod. Soud má na rozhodnutí o úpadku lhůtu 15 dnů. Potvrdil jeho mluvčí Igor Kreidl.
3: Dopravce podal insolvenční návrh s návrhem na povolení reorganizace, ve kterém uvedl, že oproti závazkům 138 milionů korun a hrozícím škodám ve výši 338 milionů korun má majetek pouze ve výši zhruba 236 milionů korun.
0: Pohonné hmoty v Česku znovu zdražily, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu od minulého týdne stoupla o 7 haléřů za litr na 44 korun a 29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila o 46 haléřů, litr stojí 48 korun a 25 haléřů. Ceny paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda už dříve rozhodla, že zatím žádné regulace cen zavádět nebude. Janáčkova filharmonie Ostrava zřejmě bude muset investovat do úprav v bývalém kině Vesmír. Tamní sál orchestr využívá jako provizorní sídlo. Kvůli zdržení stavby nového koncertního sálu Vox ale budou muset filharmonici v provizoriu zůstat déle, než počítali. Podle ředitele Jana Žemly je problém hlavně se šatnami, vzduchotechnikou anebo zastaralými odpady.
4: V tuto chvíli zvažujeme, řekněme, konkrétní úpravy spíše menšího charakteru, které by jak hráčům, tak posluchačům ten posluchačský komfort a ten hráčský komfort nějakým způsobem zlepšili. Jsou to spíše věci funkčního charakteru.
1: Počasí.
0: Zítra bude v regionu zpočátku slunečno, místy s mlhami nebo nízkou oblačností. V průběhu dne pak máme čekat polojasnou nebo oblačnou oblohu. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, aktuálně v Krnově v ulici Zejerova, havarovala tam dvě osobní auta. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny, která má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě, wydarzenia.
6: Dobry wieczór. W czwartek 17 września 2026 roku. Imieniny Roberta i Zygmunta. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń, aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Bogumin zwołuje na przyszły tydzień publiczne spotkanie dotyczące planów spółki Bochemie, która chce produkować substancję chemiczną wykorzystywaną m.in. jako surowiec do paliw rakietowych. Zakład zamierza w swoim kompleksie przy ulicy Fabrycznej produkować natchloran amonu. Przedstawiciele Bohemie mają podczas spotkania we wtorek 22 września od godziny 15 wyjaśnić ryzyka związane z planowaną produkcją oraz środki, które mają chronić mieszkańców i otoczenie. Jeśli firma uzyska wymagane pozwolenia, pierwsza linia produkcyjna ma rozpocząć pracę w trybie próbnym pod koniec 2027 roku. Hawierz zmienia i upraszcza system składania wniosków o miejskie dotacje. Ratusz porządkuje zasady przyznawania wsparcia i jednocześnie je doprecyzowuje. Ma to ułatwić mieszkańcom i firmom orientację przy składaniu wniosków. Zmiany zatwierdzili radni podczas ostatniego posiedzenia. Karwina już jutro pożegna się z popularnym kompleksem Logiczki, który czeka gruntowa przebudowa. W piątek o godzinie 16 rozpocznie się tam program pod symboliczną nazwą Zawiereczna, czyli ostatnia, obejmujący muzykę, wspomnienia, wizualizację przyszłego wyglądu terenu oraz miejsce na wiadomości od odwiedzających. Na początku października do Logiczek wejdą firmy budowlane, które zmodernizują cały kompleks za około 47 milionów koron. Prace potrwają do maja 2027 roku, poinformowała Jana Majerowa z karwińskiego ratusza. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. W niedzielę o godzinie 17 warto wpaść do domu PZKO w Jabłonkowie. Koło PZKO wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej i Centrum Polskim Kongresu Polaków zapraszają na kolejny spektakl z najnowszej historii Polski. Tym razem będzie to przedstawienie Przez ścianę w reżyserii Leszka Zdunia, inspirowane losem Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego, mówi prezes Jabłonkowskiego Koła Andrzej Gebel.
7: Chciałem Was zaprosić, bo w niedzielę tak trochę może na prędko, ale przyjedzie tutaj zespół teatralny z Warszawy i przedstawi sztukę Za ścianą. Jest to taka sztuka z okresu normalizacji, gdzie ludzie siedzący w więzieniu razem komunikowali alfabetem Morsa, no i tą komunikacją, ponieważ to była z jednej strony kobieta, z drugiej mężczyzna, no i tak dokomunikowali, że później jak wyszli z więzienia, to się pobrali, no i dzieci do dzisiaj jeszcze żyją, no i to jest właśnie taka ciekawa historia. Spektakl rozpocznie się o godzinie 17, no i wstęp właściwie żaden, bo Instytut Pamięci Narodowej to robi jako pomoc tu Polakom za Olzą.
6: Klub Polonus w Brnie przygotowuje Dzień Polski w ramach Festiwalu Mniejszości Narodowych Babylon Fest. Jutro w Domu Robotniczym w Żydenicach spotkają się przedstawiciele różnych narodowości, by poznać polską kulturę i tradycje. W programie nie zabraknie też akcentów z Zaolzia. Szczegóły przybliża prezes klubu Danuta Kone-Król.
8: Najważniejsze wydarzenie, które w tym roku w ramach Babylon Festu przygotowuje Klub Polonus, to będzie Dzień Polski i Dzień Otwartych Drzwi Klubu Polonus, który odbędzie się 18 września w piątek. Organizujemy w ramach tego wydarzenia wieczór galowy dla wszystkich mniejszości narodowych, dla władz miasta Brna, władz województwa. Jest duże zainteresowanie naszym wydarzeniem. Zgłosiło się nam już udział prawie 170 osób i to wydarzenie odbędzie się w sali balowej Domu Robotniczego w Żydenicach.
6: Już jutro o godzinie 17 w Piosku przy deskalu Ciotki Chraścinki na Stodole Państwa Kurzyszów odbędzie się organizowana przez kapelę Lipka pograjka u Chraścinki. Jak mówi lider kapeli Chrystian Heczko, pograjki to już tradycja.
9: Jak najbardziej tradycja, ponieważ to się nie wzięło w tym roku, to już trwa. Skoro się robi deskale i murale, no to chcemy tą pamięć wokoło tych postaci na nich zobrazowanych no kontynuować. Dlatego każdy rok de facto chcemy sobie przypominać o tychże postaciach i o innych. No i dlatego są przede wszystkim te pograjki. Funkcjonują jako piękna scena w przestrzeni publicznej, która wymaga delikatnego oświetlenia i de facto już fajna atmosfera, fajny klimacik jest zapewniony. Więc temu one służą, żeby te miejsca w przestrzeni publicznej z estetyczną dodaną wartością jeszcze bardziej uatrakcyjnić.
6: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Co łączy amerykańską konstytucję ze Star Trekiem? Odpowiedź kryje się w dzisiejszej dacie. 17 września 1787 roku podpisano Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Właśnie na jej cześć pierwszy prototyp amerykańskiego wahadłowca miał otrzymać nazwę Constitution. Jednak fani Star Treka rozpoczęli kampanię listową i dopięli swego. Dokładnie pół wieku temu, 17 września 1976 roku, zaprezentowano wahadłowiec Enterprise. Co ciekawe, ten słynny pojazd nigdy nie poleciał w kosmos. Służył do prób. Dzisiejszy kalendarz ma też coś dla miłośników Gwiezdnych Wojen. 237 lat temu William Herschel odkrył Mimasa, jednego z księżyców Saturna. Na późniejszych zdjęciach widać na nim ogromny krater, który przypomina filmową Gwiazdę Śmierci. Od historycznego dokumentu po kosmiczną wyobraźnię. Tak zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej zajrzymy najpierw na obchody tegorocznego żwirkowiska. Przybliżymy historię tego miejsca i zapytamy o plany na przyszłość. Następnie wpadniemy do Karwiny. Tam w piątek swoje pięciolecie świętowało Stowarzyszenie Olza Pro. Najpierw piosenka. Nie śpi, nie...

0: Minęły 94 lata od tragicznej śmierci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Jednak pamięć o polskich lotnikach pozostaje ważną częścią życia miejscowej społeczności. Podczas tegorocznych obchodów w Cielicku uczestnicy spotkali się na mszy świętej, a następnie na Żwirkowisku, gdzie oddali hołd obu lotnikom. O historii tego miejsca oraz pielęgnowaniu pamięci o Żwirce i Wigurze opowiedzą przewodnik żwirkowiskowy Jan Przywara oraz Elżbieta Ścierba-Molenda z miejscowego koła PZK Cielicko-Kościelec, która w wyborach do Rady Gminy kandyduje z listy wyborczej Nasze Cielicko. W jaki sposób będą przebiegały tegoroczne uroczystości upamiętniające lotników Żwirka i Wigurę?
1: Tradycyjnie, tak? Już od paru lat, póki to nie jest powiedzmy okrągła albo półokrągła rocznica, to zaczynamy o godzinę 17:00 mszą świętą tutaj w pobliskim kościele świętego Wawrzyńca. Po mszy jest przemarsz na Żwirkowisko i na Żwirkowisku odbywa się uroczystość wspomnieniowa. Mamy krótkie przemówienie, przywitania gości, kładzienie wieńców, no i później zapraszamy do nas, do Domu Polskiego na taki drobny poczęstunek. Jesteśmy nadal w remoncie, już finiszujemy trzeci rok remontu Domu Polskiego, więc na razie stale to jest w takim, że tak powiem, bardzo skromnym i okromnej oprawie, ale staramy się dotrzymywać tradycję. Już teraz o godzinie 15 jest dom otwarty, mamy tu pierwszych gości, mamy tu seniorów lotnictwa, spadochroniarzy, jest zapowiedziane drużyna harcerska Żwirki i Wigury tutaj z pobliskich Czyżowic, jest nasza drużyna Żwirki i Wigury Cielicka, która pełni wartę honorową na Żwirkowisku. Wczoraj, też mogę powiedzieć, wczoraj odbyło się Młode Żwirkowisko. Też jeszcze w takim, powiedzmy, nietradycyjnej oprawie, ale staramy się to kontynuować, tylko zapraszamy. W tym roku wzięła udział cała szkoła podstawowa oraz przedszkole z Cielicka, którzy byli wczoraj właśnie na Żwirkowisku, zrobili sobie tutaj spacer, mieli wykład pana Janka Przywary na temat tej tragedii i tak staramy się to kontynuować.
0: Co roku mieszkańcy, także goście spotykają się na Żwirkowisku, co sprawia, że ta tradycja nadal zostaje żywa.
1: No myślę, że tym, że jesteśmy tutaj, staramy się o Dom Polski, niesie imię właśnie tych lotników Żwirka i Wigury, więc zawsze koło tego 11 września staramy się to przypomnieć, tak? Jak mówię, w przyszłym roku czeka nas 95. rocznica, więc już się do tego zaczynamy przygotowywać, no bo zawsze te, powiedzmy, bardziej okrągłe są może więcej celebrowane, nie wiem jak to nazwać, ale staramy się, żeby były z pełną oprawą, tak? Mamy pomysły, jak w przyszłym roku te rocznice i wyremontowany Dom Polski bardziej pokazać.
0: I tu zaraz dopytam, na przestrzeni lat jak zmieniają się te uroczystości właśnie, chociaż jeśli już są albo nie są okrągłe, czy są mniejsze, większe, wszystkie te imprezy towarzyszące temu Żwirkowisku?
1: Znaczy co roku odbywało się Młode Żwirkowisko, gdzie zawsze zapraszaliśmy wszystkie klasy szóste, wszystkich szkół podstawowych. To, że tak powiem, przez COVID i przez remont, chyba ostatnia edycja takiego naprawdę dużego, młodego Żwirkowiska, gdzie wszyscy szóstoklasiści się u nas zjawili, to była ostatnia, była 3-4 lata temu. Ale mamy nadzieję, że nam się uda do tego powrócić. Wymyślaliśmy takie mniejsze młode żwirkowiska, więc zapraszaliśmy pobliskie szkoły. Była szkoła z Będowic, była szkoła z Suchej Górnej, była czeska szkoła z Cielicka Grodziszcza, no bo też się czasami pokazuje, że ci, co mają najbliżej, powiedzmy, nie za bardzo wiedzą o tym, a myślę, że po prostu młodzież i dzieci trzeba w tej problematyce edukować.
2: Szanowni Państwo, spotykamy się, żeby uczcić pamięć lotników kapitana Franciszka Żwirki i inżyniera Stanisława Wigury.
0: Jaką historię opowiada ekspozycja o lotnikach, która znajduje się w Domu Polskim Żwirki i Wigury?
3: Ekspozycja pod hasłem Bohaterowie Przestworzy poświęcona jest tylko i wyłącznie Żwirce i Wigurze, to znaczy przede wszystkim o nich, także o miejscu ich startu do wieczności, jak mówimy, czyli miejscu katastrofy samolotu RWD-6, które teraz nazywane jest Żwirkowiskiem.
0: Jakie pamiątki, dokumenty, a może też wprost fizyczne obiekty znajdują się w posiadaniu?
3: My raczej nie staramy się gromadzić tych wszystkich pamiątek. To, co się udało zebrać w przeciągu tych 94 lat, mogę powiedzieć, to w większej części zdeponowane jest w ośrodku dokumentacyjnym Kongresu Polaków w Cieszynie. My tu mamy tylko takie małe fragmenty, żeby gościom pokazać na przykład fragment poszycia RWD-6, który leżał tam gdzieś w lesie i jeden z tych świadków tragedii go zabrał do domu i potem trafił do pana Stebla. Mamy także tablicę upamiętniającą wizytę prezydenta Mościckiego w roku 1938, wizytę na żwirkowisku. Była to pierwsza i ostatnia wizyta głowy państwa, można powiedzieć. Ta tablica miała być murowana do mauzoleum Żbirki Wigury, do tej kaplicy, która stała na żbirkowisku, która niestety została zburzona podczas wojny. Prawdopodobnie nie była nigdy umieszczona w tej kaplicy. Przechowała się w ukryciu przed Niemcami. Potem o niej zapomniano i odkryto ją dopiero przy rekonstrukcji domu prywatnego. Ta tablica też jest w naszym posiadaniu. Momentalnie jest pożyczona, jest częścią wystawy o Zaolziu, która wędruje po Polsce.
0: Czego o Żwirce i Wigurze można się dowiedzieć, pomijając same okoliczności katastrofy lotniczej?
3: No właściwie u nas można się dowiedzieć wszystkiego, co warto wiedzieć. Jednak oglądając ekspozycję, bo tam są panele poświęcone właśnie ich życiu, jakby powiedzieć, prywatnemu i ich karierom. No, jest także panel poświęcony ich wielkiemu sukcesu w szalanżu, w zawodach szalanż. Można też wszystkiego się potem dowiedzieć, wszystkiego, co po prostu warto wiedzieć. Można u nas po prostu zdobyć publikację Synowie i Kara, w której jest też dużo informacji na temat ich życia, ich pracy zawodowej, ich sukcesów, ich czynów po prostu. No i jest też tam informacja o żwirkowisku i Domu Polskim Żwirki Wigury.
0: O co zwiedzający najczęściej pytają? O sukcesy lotników, ich życie prywatne albo naturalnie o samą tragedię może?
3: No tak się składa, że my jesteśmy blisko tego miejsca tragedii, znaczy Dom Polski stoi blisko tego miejsca tragedii, także musi być o tej tragedii, bo to po prostu tak wypada, ale ja osobiście zawsze najchętniej opowiadam o zawodach, czy jak wtedy mówił, no turnieju lotniczym zwanym Challenge, bo to był bardzo emocjonujący wyścig samolotów, wtedy mówiono turystycznych, ale de facto to były takie samoloty sportowe.
4: Lecz w górę znaku nasz nie trzeba wcale słów, skrzydlaty klucz do sławy.
0: W ostatnich latach może pojawiły się nowe dokumenty, fotografie, które lepiej opisują nie tylko samą tragedię, ale też historię tego miejsca, jak ono się zmieniało, żwirkowisko.
3: No, w ostatnich latach pojawia się dużo ciekawych materiałów w internecie. Może nie tak dotyczących wprost tego miejsca tragedii, żwirkowiska. Raczej mogę powiedzieć ze swoich własnych obserwacji, że jest bardzo dużo materiałów dotyczących właśnie tych zawodów szalonż, szczegółów takich, które przedtem po prostu były nieznane, niepublikowane. No i samego wypadku też nawet po raz pierwszy po prostu miałem możliwość przeczytać, obejrzeć bardzo szczegółową rekonstrukcję jakby tych wydarzeń. Z tym, że tą rekonstrukcję robią ludzie na podstawie materiałów, które się zachowały. Przede wszystkim na podstawie badań szczątków samolotu, które przewieziono do Warszawy. No i na podstawie właśnie tego, jak wyglądał rozbity samolot, ustalone potem szczegóły tego wypadku.
0: Jak opowiedzieć o tym wydarzeniu młodemu pokoleniu tak, żeby żwirkowisko po prostu nie było tylko kolejną datą w kalendarzu Domu Polskiego?
3: No, to jest trochę kłopot, ponieważ teraz właśnie wszystko się zmienia. Młode pokolenie ma teraz bardzo dużo różnych wrażeń, różnych po prostu możliwości fascynacji różnymi sprawami. Kiedy byłem ja młodym człowiekiem, a było to już dawno temu, to pamiętam, że najbardziej zafascynowały mnie właśnie te osiągnięcia lotników, zafascynowała mnie ich pasja, zafascynowało mnie po prostu to, że oni swoją pasją i swoją pracowitością osiągnęli tak wielki sukces. Chociaż było to teoretycznie nawet niemożliwe, żeby po prostu na maszynie zbudowanej przez młodych konstruktorów, żeby można było zwyciężyć w tak prestiżowych zawodach. I to właśnie ten sukces mi tak zaimponował, że zacząłem interesować się bliżej po prostu ich życiem, ich osiągnięciami i wszystkim, co po prostu co było związane z ich nazwiskami. To można dzisiaj też, po prostu dzisiaj można tych bohaterów młodemu pokoleniu przedstawić jako bohaterów sukcesu, bo to dzisiaj jest chyba cały czas takim najbardziej pociągającym celem. Każdy po prostu chce osiągnąć sukces, a oni go faktycznie osiągnęli.
0: O historii żwirkowiska oraz pielęgnowaniu pamięci o Franciszku Żwirce i Stanisławie Wigurze mówili Jan Przewara i Elżbieta Ścierba-Molenda. Ratowanie śladów przeszłości i rozmowa z młodym pokoleniem. Te dwa wątki spotkały się podczas obchodów pięciolecia Stowarzyszenia Olza Pro. W ubiegły piątek w Karwinie jubileuszowi towarzyszył panel dyskusyjny z udziałem uczniów szkół średnich i podstawowych. O działalności stowarzyszenia i spotkaniu z młodzieżą opowiedzą wiceprezes Olza Pro Stanisław Kołek oraz Józef Szymeczek, jeden z prowadzących panel.
5: My to spotkanie robimy w ramach pięciolecia.
0: Jakie placówki zaprosiliście na ten panel dyskusyjny i dlaczego właśnie te konkretne?
6: Czyli zaprosiliśmy młodzież z Jastrzębia, z liceum z Jastrzębia, zaprosiliśmy czeską młodzież z Karwiny i polską młodzież z Trzyńca z polskiej szkoły podstawowej z 9 klasy.
0: Jak w tej dyskusji połączyć wszystkie te tematy, żeby całość tej grupy się zorientowała, bo rozumiem, że uczniowie Gimnazjum Polskiego z Czeskiego Cieszyna mają najprościej, bo znają i te czeskie, i te polskie realia. Jak to wyjaśnić tym gościom z Polski i z Czech?
6: No właśnie, tu chodzi o to, żeby się poznali, bo na pewno tu nie objaśnimy wszystkich zagadnień świata ani kosmosu, ale możemy się przynajmniej poznać i przez właśnie zabawę i poznanie możemy dopracować się do tego, by jakoś wspólnie pomyśleć o tym, jaki piękny jest Śląsk i co wszystko można tu dla kultywacji tego pięknego świata zrobić razem.
7: No, mam psa, no, masz już to. No to lubię gotować też.
0: Na początek, zaczynaliście powiedzmy od zainteresowania starą Karwiną. Dlaczego w ogóle zdecydowaliście się przejść od takiego może sentymentalnego wspominania do faktycznego działania?
8: Zawsze nam leżało na sercu pielęgnowanie tradycji naszych przodków, naszych rodziców, naszych dziadków. Wyrastaliśmy tu na tym terenie, przynajmniej ja osobiście. Mój dziadek się urodził w starej Karwinie, ojciec także, czyli mogę powiedzieć, że tam też spędzałem swoją młodość i z tego sentymentu właściwie to, że właśnie z powodu wydobycia węgla wszystko zaczęło zanikać, ale zostały jakieś ślady. Postanowiliśmy te ślady ratować, żeby te ślady uratowane przypominały o tym, że tu kiedyś mieszkali ludzie, że tu kiedyś była Karwina. Karwinę zamieszkiwało przeszło 20 tysięcy ludzi przed jej wyburzeniem. I tak poza tym takim impulsem było właściwie odkrycie cmentarza ewangelickiego w Karwinie, Meksyku. Tam właściwie w lesie, na takiej wycieczce po starej Karwinie, żeśmy właściwie odkryli ten cmentarz. I stwierdziliśmy, że tam są same większość polskich napisów na grobach. Nie? To znaczy, że tam mieszkali Polacy i właściwie ten cmentarz był skazany na zapomnienie. Postanowiliśmy coś z tym zrobić, zorganizowaliśmy grupę ludzi i od tego się wszystko zaczęło i trwa to już właściwie... Ratowanie cmentarza trwa już chyba 9 rok, a w międzyczasie założyliśmy Stowarzyszenie Olza Pro przed 5 laty i właściwie teraz już oficjalnie działamy jako Olza Pro. Oficjalnie możemy zyskiwać dotacje na różne nasze programy. Rozszerzyliśmy naszą działalność nie tylko na starą Karwinę, ale można powiedzieć na cały Zaolzie. I witamy wszystkich ludzi myślących podobnie jak my. Zapraszamy ich do nas, żeby mogli z nami działać. Mamy już pewne doświadczenie, którym się możemy podzielić.
0: Bywa tak, że nie zawsze się udaje realizować wszystkiego. W wypadku Olzy Pro, które z przedsięwzięć jak na ten czas nie udało wam się zrealizować, co stało wam przeszkodą może?
8: No, jak powiedziałem już, bank pomysłów nasz pęka w szwach. Ale jak powiedziałem, nie ma jednak rąk do pracy czasem nie ma finansów, czasem projekt, nie ma czasu nawet projektu napisać, ponieważ realizujemy inne projekty, ale wszystko stoi w swojej kolejce, tylko byłoby dobrze, gdyby nas było więcej. Oprócz tego, że mamy 12 członków, takich szeregowych, regularnych, mamy całą masę współpracowników. Takim przykładem może być, że w ciągu tych 9 lat pracy na cmentarzu w Karwinie Meksyku, na tym cmentarzu ewangelickim, mamy taką ewidencję i za tych 9 lat przewinęło się, przeszło 1200 osób przez te pracę, przez ten wolontariat na tym cmentarzu i tam tą pracę widać. Tam ten kolosalny ilość czasu poświęcona, wolnego czasu, upiększaniu tego miejsca, przywracaniu mu dostojnego miejsca. Kosztuje bardzo wiele sił, ale wszyscy to robimy bardzo chętnie i z uśmiechem na twarzy i z zadowoleniem, ponieważ mamy wielką satysfakcję z tego, jakie potem oglądamy wyniki.
0: O działalności Olza Pro i spotkaniu z młodzieżą przy okazji 5-lecia stowarzyszenia mówili jego wiceprezes Stanisław Kołek oraz Józef Szymeczek. Jubileusz odbył się 11 września w Karwinie. Choć wakacje już za nami, jutro w wydarzeniach wrócimy do letnich podróży. Na górę Athos zabierze nas ksiądz Dariusz Sputo z parafii świętego Antoniego w Ostrawie Kończycach Małych, który odwiedził to miejsce z grupą przyjaciół. Jego wspomnieniom towarzyszyć będą śpiewy tamtejszych mnichów. Na audycję Góra Athos tylko dla mężczyzn zaprasza jej autorka Martyna Radłowska-Obrusnik. Słuchajcie nas jutro po godzinie 19. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek 17 września 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.